0: para vivir.
1: 11 minut pred 14, tukaj sta Zvonko in Mirko.
2: Zvonko, slaba sposobnost poslušanja je znak, da si manj inteligenten.
3: Kdo je inteligenten?